0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Cinoto Canto. Władimir Putin stwierdził, że Ukraina w przyszłości może utracić ziemie zachodnie, które dawniej należały do Polski, Węgier oraz Rumunii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej odrzuciło wypowiedzi Putina jako nieprawdziwe i zapewniło, że Polska nie zgłasza ani nie zgłasza roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Resort uznał słowa rosyjskiego przywódcy za próbę dezinformacji mającą na celu wywołanie napięć między Kijowem a państwami wspierającymi suwerenność Ukrainy. W innych wiadomościach Roman Giertych skrytykował komunikat warszawskiej prokuratury dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wycieku nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając instytucji sugerowanie sprawcy. Sprawa dotyczy nagrania z przesłuchania w śledztwie dotyczącym Tkdzwantek z Manteju. Dwóch wież, gdzie Giertych zapowiedział zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura oraz Warszawska Izba Adwokacka wszczęły postępowania sprawdzające w związku z wyciekiem nagrania i dostępem do akt sprawy przyznanym Romanowi Giertychowi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski odnotowujemy temperatury w przedziale od 12 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu lub intensywne opady. Podobna sytuacja panuje w Poznaniu i Krakowie. We Wrocławiu oraz Rzeszowie odnotowujemy jedynie lekki deszcz mgły. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie pogoda jest sucha. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali po litrze.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso. Przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.

Czasami warto wybrać się rano do sklepu po pieczywo, a właściwie to po jego zapach. Oni nawet uprawiają tam marketing zapachowy i coś w tym jest. Chleb pachnie, dobrze się kojarzy, a poza tym powoduje, że człowiek staje się głodny. Mam jednak nadzieję, że coś tam w szafeczce leży i jakiś chleb się u was znajdzie. Albo że chociaż macie blisko do tego lokalnego sklepiku. Pozdrawiam wszystkich, którzy takie sklepiki lokalne prowadzą. Jesteście naprawdę bardzo, bardzo ważni.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S51, na odcinku między węzłem Olsztyn Południe a miejscowością Olsztyn, występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 27-527. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybuzienie nawierzchni w kierunku Wrocław. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jest taka teoria fizyczna mówiąca o tym, że rano kołdra waży około 100 kg. Zwłaszcza jak jest chłodno, albo jak jest tak, że za oknem pada i psa by nie wygonił, a co dopiero człowieka, który musi iść do pracy. Mam nadzieję, że odrobinę energii się w was jeszcze dzisiaj rano znajdzie. To jest moje Radio 24.

Dlaczego tak to jest, że godzina w pracy potrafi trwać wieczność, a godzina rano przed pracą jakoś tak mija w mgnieniu oka? Niesprawiedliwość kolejną zauważyłem, jakoś ostatnio dużo mi ich z rana do głowy przychodzi. No cóż, żeby wam się tak udało, żeby dzisiejszy dzień w pracy zleciał szybko, wręcz ekspresowo i w powrocie do domu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy umiarkowany wiatr oraz ciśnienie wynoszące 1017 hektopaskali panto. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza. W Szczecinie opady są intensywne. W zachodniej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, panuje podobna sytuacja. Temperatura to 13 stopni przy silniejszych opadach deszczu. Warszawa pozostaje sucha z temperaturą 13 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie temperatury wahają się od 13 do 15 stopni. Towarzyszy im lekki deszcz lub opady. W Suwałkach temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy padających opadach.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24, Cinoto Canto. Władimir Putin stwierdził, że Ukraina w przyszłości może utracić ziemie zachodnie, które dawniej należały do Polski, Węgier oraz Rumunii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej odrzuciło wypowiedzi Putina jako nieprawdziwe i zapewniło, że Polska nie zgłasza ani nie zgłasza roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Resort uznał słowa rosyjskiego przywódcy za próbę dezinformacji mającą na celu wywołanie napięć między Kijowem a państwami wspierającymi suwerenność Ukrainy. W innych wiadomościach Roman Giertych skrytykował komunikat warszawskiej prokuratury dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wycieku nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając instytucji sugerowanie sprawcy. Sprawa dotyczy nagrania z przesłuchania w śledztwie dotyczącym dwóch wież, gdzie Giertych zapowiedział zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura oraz Warszawska Izba Adwokacka wszczęły postępowania sprawdzające w związku z wyciekiem nagrania i dostępem do akt sprawy przyznanym Romanowi Giertychowi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski występują obecnie opady deszczu. W Szczecinie i Poznaniu odnotowujemy intensywne ulewy, natomiast w Gdańsku, Krakowie i Suwałkach pada śmierci. Wrocław oraz Rzeszów mogą liczyć się z lekkim deszczem. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie panuje sucha aura. Temperatura w całym kraju waha się od 12 do 15 stopni Celsjusza, a średnie ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Tu moje Radio 24, minęła godzina 7.
1: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Pozdrawiam.

0: Całkiem fajne niektóre numery w moje Radio 24, bezczelnie to przyznam, ale jest też taki jeden, którego każdy nienawidzi i każdy go ma. To jest ta melodyjka albo piosenka ustawiona jako dźwięk budzika. Mam nadzieję, że następna, którą wybiorę, nie będzie właśnie tą u was. Zobaczymy. To jest moje Radio 24.
1: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że...
2: Słuchasz Moje Radio 24.
3: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S 51 na odcinku węzeł Olsztyn Południe, Olsztyn, występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 527. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybuzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocław. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w Moje Radio 24.

Poranek nie musi być polem bitwy. Może być całkiem przyjemny. Od czego to zależy? Ano od nas, moi drodzy, to zależy. Wciśnij na chwilę hamulec, odstaw pośpiech na bok, spróbuj się odprężyć. To bardzo dobrze robi na głowę i na samopoczucie. Ja staram się co rano. Tobie też polecam.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowano umiarkowany wiatr przy ciśnieniu 1017 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 14 i 12 stopni Celsjusza, a w obu miastach występują opady deszczu. W zachodniej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują na 13 stopni przy intensywnych opadach. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Z kolei w Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 PNHTA. W Stanach Zjednoczonych trwa spór między demokratami a administracją Donalda Trumpa dotyczący wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Rosji oraz jej głównym partnerom energetycznym miejscowość. Projekt przewiduje nałożenie ceł do 100% oraz sankcje wobec rosyjskich instytucji i statków, a także rozszerzenie restrykcji na Iran i Hezbollah. Część demokratów wyraża obawy dotyczące zbyt dużego zwiększenia uprawnień prezydenta w zakresie nakładania ceł, podczas gdy republikanie wzywają do szybkiego przegłosowania ustawy. W Kanadzie doszło do kolejnego ataku na konsulat Stanów Zjednoczonych w Toronto. Budynek został ostrzelany przez nieznanych sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Policja w Toronto prowadzi obecnie dochodzenie i poszukuje białej Hondy Accord bez tablic rejestracyjnych. Atak spowodował uszkodzenie fasady budynku Mincichmi. Władze informują, że do podobnego ataku doszło już w marcu, a w minioną niedzielę w Toronto zaatakowano także dwie piekarnie należące do żydowskich właścicieli. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju, w Szczecinie i Poznaniu, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 14 stopni. W południowej części Polski, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 15 a 16 stopniami Celsjusza przy opadach deszczu lub lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Nic tak nie poprawia humoru rano, jak zapach świeżych bułek. A jak ktoś te bułki jeszcze wam z rana przyniesie, a jak ktoś wam z tych bułek zrobi jeszcze kanapki, to choćbyś głodny nie był, człowieku, to i tak zjesz. Wielki szacunek dla tych, którym chce się takie przysługi swoim domownikom z rana robić.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej z 51 na odcinku węzeł Olsztyn Południe, Olsztyn, występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 52-7. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybuzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocław. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Albo tak człowiek wstanie rano, popatrzy na ścianę i tak siedzi 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, aż sobie wreszcie przypomni, kim jest, gdzie jest i co ma dzisiaj do roboty. Oby wasze wszystkie plany zostały dzisiaj zrealizowane, a norma przekroczona o 150%. Pomoże muzyka w moje Radio 24.

A widzieliście te rodziny w reklamach, takie bardzo ładne, podkolorowane troszeczkę, śniadanie, rozmowy. Kto ma na to czas? 19 potraw na stole, kawa w 5 wariantach i trochę lipa. Przynajmniej dla mnie. Lipy nie ma w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu kołon. W Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W innych częściach kraju panin. W Gdańsku i Krakowie pada, a termometry wskazują od 15 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju, w okolicach Szczecina oraz Poznania, występują intensywne opady przy temperaturze 14 stopni Celsjusza. W rejonach Wrocławia i Rzeszowa odnotowujemy lekki deszcz przy 16 stopniach Celsjusza, natomiast w Gorzowie Wielkopolskim jest najchłodniej. Termometr pokazuje 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio, 2 Czety. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie pobicia pary z Ukrainy. Pierwszy podejrzany to Adam C., znany z walk na gołe pięści i mający za sobą wyrok więzienia. Drugi jest utożsamiany z pseudokibicami i walczył w zawodach Masztoguna. Obaj sprawcy byli wcześniej notowani za różne przestępstwa, a policja prowadzi dalsze śledztwo, aby ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymać pozostałych uczestników. Atak nastąpił po sprzeczce w sklepie i został zarejestrowany przez monitoring. W wiadomościach międzynarodowych spór między demokratami a administracją Donalda Trumpa skutkuje możliwym opóźnieniem wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Rosji oraz jej głównym partnerom energetycznym. Miejscowość Projekt przewiduje nałożenie ceł do 100% oraz sankcji wobec rosyjskich instytucji i jednostek pływających, a także rozszerzenie restrykcji na Iran oraz Hezbollah. Część demokratów wyraża obawy dotyczące zwiększenia uprawnień prezydenta Stanów Zjednoczonych w zakresie nakładania ceł, podczas gdy republikanie apelują o szybkie przegłosowanie ustawy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Miau. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz na wschodzie, w Warszawie, Suwałkach i Rzeszowie, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na południu i zachodzie Polski, w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, również pada, a termometry wskazują wartości między 15 a 16 stopniami Celsjusza. W Gorzowie odnotowano nieco słabszy wiatr i lekkie opady przy temperaturze 15 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1018 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

czasami pozwalam sobie na taki komfort, wręcz niesamowite uczucie, kiedy wyjeżdżam z domu na tyle wcześnie, że wiem, że będę za wcześnie i mogę sobie na przykład posiedzieć w aucie, za czym z niego wysiądę, posłuchać muzyki, odprężyć się. Polecam spróbować, naprawdę warto.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S51 na odcinku węzeł Olsztyn Południe. Olsztyn, występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 27. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna Aleją Warszawską. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Prędkość przejazdu ograniczono do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocław-Entlia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A jak ktoś lubi płatki śniadaniowe, to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

Której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana. A tego, jak zawsze, za mało.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Warszawie i Krakowie notujemy intensywne opady, natomiast w pozostałych regionach występuje słabszy deszcz. Temperatura w większości miast oscyluje w granicach 16 do 17 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie odnotowano 19 stopni. W całym kraju ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio, dwa czety. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie pobicia pary z Ukrainy. Pierwszy podejrzany to Adam C., znany z walk na gołe pięści i mający za sobą wyrok więzienia. Drugi jest utożsamiany z pseudokibicami i walczył w zawodach Masztoguna. Obaj sprawcy byli wcześniej notowani za różne przestępstwa, a policja prowadzi dalsze śledztwo, aby ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymać pozostałych uczestników. Atak nastąpił po sprzeczce w sklepie i został zarejestrowany przez monitoring. W wiadomościach międzynarodowych spór między demokratami a administracją Donalda Trumpa skutkuje możliwym opóźnieniem wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Rosji oraz jej głównym partnerom energetycznym. Miejscowość Projekt przewiduje nałożenie ceł do 100% oraz sankcji wobec rosyjskich instytucji i jednostek pływających, a także rozszerzenie restrykcji na Iran oraz Hezbollah. Część demokratów wyraża obawy dotyczące zwiększenia uprawnień prezydenta Stanów Zjednoczonych w zakresie nakładania ceł, podczas gdy republikanie apelują o szybkie przegłosowanie ustawy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Warszawie i Krakowie notujemy intensywne opady, natomiast w pozostałych regionach występuje słabszy deszcz. Temperatura w większości miast oscyluje w granicach 16 do 17 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie odnotowano 19 stopni. W całym kraju ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Warszawie i Krakowie notujemy intensywne opady, natomiast w pozostałych regionach występuje słabszy deszcz. Temperatura w większości miast oscyluje w granicach 16 do 17 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie odnotowano 19 stopni. W całym kraju ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje, Radio 24.
1: Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż nie jeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie Moje Radio 20, 4 Panodi. Daniel Obajtek został oskarżony o naruszenie prawa prasowego oraz składanie fałszywych zeznań w związku z decyzją o wycofaniu ze sprzedaży wydania tygodnika na stacjach Orlen w marcu 2023 roku. Podczas wiecu przed prokuraturą, w którym udział brali także Jarosław Kaczyński oraz Przemysław Czarnek, działania Obajtka zostały określone jako odważne. Ministerstwo Edukacji uznało podjęte kroki za godne medali i pomników zamiast postawienia zarzutów. W innych wiadomościach premier Donald Tusk zareagował na brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef rządu podziękował policji za szybką reakcję, podkreślając, że społeczeństwo jest wrażliwe na przemoc, zwłaszcza gdy dotyka ona osób najsłabszych. Premier ogłosił konieczność wypowiedzenia wojny przemocy i wezwał prezydenta do zabrania głosu w tej sprawie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu, przy czym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie pada intensywnie pointi. Temperatura w większości regionów oscyluje wokół 20 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Suwałk, gdzie odnotowano 17 stopni. Na wielu obszarach występuje dość silny wiatr, a średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

No, krótka przerwa od Koli. Wpadnij na nasze social media. Mała dawka humoru i dobrej muzyki czeka na ciebie na Facebooku i TikToku mojego Radia 24.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Znajdź 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka gra.

moje. Radio 24. No fighting.

chcesz coś przekazać całemu światu? Keine Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu odnotowano właśnie taką temperaturę przy silnym lub umiarkowanym wietrze. Stolica, Warszawa, ma 19 stopni Celsjusza i intensywne opady. Na południu, w Krakowie, termometr pokazuje 21 stopni Celsjusza. Kłęciu. W Suwałkach jest nieco chłodniej. Odnotowano tam 17 stopni Celsjusza przy silnym wietrze i intensywnych opadach.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie Moje Radio 24, Panodi. Daniel Obajtek został oskarżony o naruszenie prawa prasowego oraz składanie fałszywych zeznań w związku z decyzją o wycofaniu ze sprzedaży wydania tygodnika na stacjach Orlen w marcu 2023 roku. Podczas wiecu przed prokuraturą, w którym udział brali także Jarosław Kaczyński oraz Przemysław Czarnek, działania Obajtka zostały określone jako odważne. Ministerstwo Edukacji uznało podjęte kroki za godne medali i pomników zamiast postawienia zarzutów. W innych wiadomościach premier Donald Tusk zareagował na brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef rządu podziękował policji za szybką reakcję, podkreślając, że społeczeństwo jest wrażliwe na przemoc, zwłaszcza gdy dotyka ona osób najsłabszych. Premier ogłosił konieczność wypowiedzenia wojny przemocy i wezwał prezydenta do zabrania głosu w tej sprawie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju utrzymują się opady deszczu, kłęci. W Warszawie i Krakowie mamy do czynienia z intensywnymi ulewami przy temperaturze 20 oraz 21 stopni Celsjusza, pancicelsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy 21 stopni Celsjusza, gdzie opady towarzyszy silny lub umiarkowany wiatr. W południowej części kraju, we Wrocławiu oraz Rzeszowie, temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

i bez stresu. 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy umiarkowane temperatury, oscylujące wokół 20 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 21 stopni przy opadach deszczu i silnym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 20 stopni przy intensywnych opadach. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy 21 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Suwałkach, gdzie jest 18 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Unto i Unto. Twórca treści na platformie TikTok, Piotr Wawrzyk, przyciąga uwagę internautów filmami, w których opiniuje potrawy serwowane nad polskim morzem miejscowość, zanim zaczął publikować nagrania kulinarne. Mężczyzna dzielił się zdjęciami swoich popisów kulinarnych w innych mediach społecznościowych. Obecnie Piotr Wawrzyk jest bohaterem śledztwa dotyczącego afery wizowej, związanej z nieprawidłowościami przy wydawaniu polskich wiz. Premier Donald Tusk wyraził niezadowolenie wobec ministrów w sprawie regulacji najmu krótkoterminowego pontu. Premier uznał działania ograniczające się jedynie do zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej za niewystarczające, ponieważ nie gwarantują one lepszej ochrony praw lokatorów oraz samorządu. Głowa rządu zaapelowała do ministrów o ponowne podjęcie prac nad rozwiązaniami prawnymi w tym obszarze, aby skuteczniej chronić interesy turystów i lokalnych społeczności. Dodatkowo Donald Tusk poprosił ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o zbadanie doniesień dotyczących potencjalnego lobbingu wiceministra Ireneusza Rasia, podkreślając przy tym konieczność zachowania pełnej transparentności. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura przy umiarkowanej lub silnej prędkości wiatru. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie odnotowujemy intensywne opady przy temperaturach od 21 do 23 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni, a deszcz jest słabszy. W Suwałkach jest wyraźnie chłodniej. Termometr pokazuje 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pękowych.

0: Moje Radio 24.
1: Po 15 w Moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Na panie rano to nie jest tylko niestety kwestia budzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam wasz poziom działania dzisiaj?

Radio gra dla Ciebie i dla Twoich ludzi. Dzwoń 22 602 0068 i zamów kawałek. Numer telefonu 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całej Polsce utrzymuje się deszczowa aura przy silnym wietrze. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy temperatury między 21 a 22 stopniami. Południowa część Polski, w tym Kraków i Rzeszów, zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturach około 23 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest znacznie chłodniej. Odnotowano 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pan-pon.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Pęcy Penołą. Na figurach Matki Boskiej w Mediugorie pojawiły się skandaliczne napisy oraz ślady farby. Część z tych napisów została wykonana w języku polski. Miejscowość Policja prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie zniszczeń i pożarów, które dotknęły kilka miejsc związanych z kultem religijnym miejscowość, mimo istniejących wątpliwości dotyczących objawień. Watykan w 2024 roku dopuścił możliwość organizowania pielgrzymek do Medjugorje. W kolejnych wiadomościach podjęto działania mające na celu ograniczenie możliwości stosowania prawa karnego dla młodocianych osób wobec pełnoletnich jednostek uznawanych za ekstremistycznych zagrożonych, zwanych geferderami. Nowe regulacje zakładają szersze wykorzystywanie elektronicznych bransoletek oraz wprowadzenie jednolitych zasad prewencyjnego aresztu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się dziś z opadami deszczu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub silnym wietrze. W centralnej części Polski, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują około 21 do 22 stopni, a opady są intensywne i towarzyszy im dość silny wiatr. Na południu w Krakowie i Rzeszowie odnotowujemy temperaturę między 22 a 23 stopniami Celsjusza przy ulewnych deszczach i silnych podmuchach wiatru. Najniższe temperatury zarejestrowano na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie jest 16 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach węzła Skarżysko-Kamienna Południe zamknięta jest łącznica w kierunku Warszawy na drogę K42 ku Starachowicom i Końskim. Kierowcom poprowadzono objazd przez miasto z węzła Skarżysko-Kamienna

na zachód Untiu. Na drodze krajowej K63, na odcinku między Radyniem Podlaskim a Sławatyczami, zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30. A Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku Radiu Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 19.00.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku i Szczecinie odnotowano 21 stopni Celsjusza, przy czym w Gdańsku występuje lekki opad i silny wiatr. W Poznaniu, Warszawie oraz Rzeszowie temperatura wynosi między 21 a 22 stopniami przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Wrocław cieszy się nieco cieplejszą aurą z 24 stopniami, natomiast Kraków notuje 23 stopnie Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 16 stopni. W Gorzowie Wielkopolskim temperatura wynosi 22 stopnie przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Fuentu. Los Ukrainy rozstrzygną wybory, a nie parady. W debacie publicznej pojawiają się ostrzeżenia przed skutkami korupcji oraz pychy, które mają być dla Polaków przestrożami podobnymi do tych wynikających z Brexitu. Dodatkowo w dyskusjach pojawiają się nawiązania do globalnego piłkarskiego pokeru oraz eliminacji Niemiec z mundialu. Krakowska Kuria wydała komunikat dotyczący księdza Dariusza Rasia, który kupił dwie mikrokawalerki w Łodzi od swojego brata, pełniącego funkcję wiceministra sportu i turystyki. Transakcja opiewająca na kwotę 300 tysięcy złotych została przeprowadzona legalnie i nie wymagała zgody przełożonych duchownego. Obie nieruchomości są obecnie wynajmowane długoterminowo. Według Kurii działalność gospodarcza księdza jest zgodna z kodeksem prawa kanonicznego Pantu. Sprawa budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ wiceminister Ireneusz Raś pracuje właśnie nad ustawą dotyczącą najmu krótkoterminowego. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski aktualnie występują opady deszczu oraz silny wiatr Fento. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. Natomiast w Poznaniu i Warszawie oscyluje ona między 21 a 22 stopniami. Na południu kraju, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują od 23 do 24 stopni Celsjusza. W Suwałkach jest chłodniej, temperatura wynosi 17 stopni Kunci. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali brutto.
1: To jest Moje Radio 24.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Od 12 do 13 każdego dnia w Moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśla a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 ton muszą korzystać z wyznaczonego objazdu. Na węźle Przemyśl pojazdy ciężkie zostaną skierowane na drogi Duk 77 oraz Duka 94 do parkingu buforowego w Młynach, a następnie przez rondo północne i południowe na drogę DI-60 w kierunku przejścia granicznego Korczowa-Biczne. Na drodze ekspresowej S51 między węzłem Olsztyn Południe a samym Olsztynem występują utrudnienia związane z przebudową drogi 2527. Zamknięty jest wjazd do miasta Aleją Warszawską. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzenie płyty betonowej na jezdni południowej w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Warszawie i Krakowie pada intensywnie, a termometry wskazują odpowiednio 21 oraz 23 stopnie Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni. W Rzeszowie odnotowujemy 23 stopnie, natomiast w Suwałkach jest chłodniej. Termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali kontynentalnych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Fuentu. Los Ukrainy rozstrzygną wybory, a nie parady. W debacie publicznej pojawiają się ostrzeżenia przed skutkami korupcji oraz pychy, które mają być dla Polaków przestrożami podobnymi do tych wynikających z Brexitu. Dodatkowo w dyskusjach pojawiają się nawiązania do globalnego piłkarskiego pokeru oraz eliminacji Niemiec z mundialu. Krakowska Kuria wydała komunikat dotyczący księdza Dariusza Rasia, który kupił dwie mikrokawalerki w Łodzi od swojego brata, pełniącego funkcję wiceministra sportu i turystyki. Transakcja opiewająca na kwotę 300 tysięcy złotych została przeprowadzona legalnie i nie wymagała zgody przełożonych duchownego. Obie nieruchomości są obecnie wynajmowane długoterminowo. Według Kurii działalność gospodarcza księdza jest zgodna z kodeksem prawa kanonicznego Pantu. Sprawa budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ wiceminister Ireneusz Raś pracuje właśnie nad ustawą dotyczącą najmu krótkoterminowego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski towarzyszą nam opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni Celsjusza. Conti. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują wartości między 21 a 23 stopniami przy dość silnym wietrze. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje podobna temperatura, 23 stopnie, oraz intensywne opady. Kunti. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 25 stopni Celsjusza. Natomiast w Suwałkach odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 18 stopni.

Jak mężczyźni opisują swoje żony? Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje Radio 24 po 19:00.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Miłowa a Luboszów, trwają badania nawierzchni betonowej. Zajęte są lewy i prawy pas ruchu oraz pracują tam osoby na jezdni. Zachowajcie ostrożność. Prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S10 między węzłem Bałcz Wschód a węzłem Witankowo zamknięta jest jezdnia prawa. Ruch dwukierunkowy prowadzi się lewym pasem. Na drodze krajowej DK66 na odcinku Brańsk – Bielsko-Plaski występuje ograniczona skrajnia na obiekcie mostowym. Prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Słuchaj uważnie, bo niedługo na naszych social mediach odpalimy coś specjalnego dla najwierniejszych słuchaczy. Nie przegap okazji. Obserwuj Moje Radio 24.

I jeszcze coś z naszego radiowego zespołu, bo zespół oczywiście mamy młody i dynamiczny. Jeden Krzysio od social mediów niedawno się ożenił, a w młodym małżeństwie, ci co przeżyli wiedzą, bywa uroczo i bywa ostro. Krzysio szepcze do żony, ukażesz mnie? Żona przerywa, bierze telefon i mówi, mamusia, przyjedź do nas na tydzień. I tak oto Krzysiu, nauka na przyszłość. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Słuchasz Moje Radio 24 dla ukojenia nerwów. Wracamy do muzyki. Dzieje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 21 i 23 stopnie przy dość silnym wietrze. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano temperatury między 23 a 25 stopniami Celsjusza. Z kolei na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura oscyluje w granicach od 18 do 23 stopni.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump zaczął wyrażać bardziej pozytywne opinie na temat Wołodymyra Zełenskiego oraz działań Ukrainy, wyrażając podziw dla osiągnięć w zakresie technologii dronowej. Według doniesień dziennika Wall Street Journal, zmiana nastawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych wynika z odporności Ukraińczyków oraz serii spotkań podczas międzynarodowych szczytów. Eksperci ostrzegają jednak, że postawa Donalda Trumpa może ulec zmianie w każdej chwili, gdyż polityk jest znany z częstego zmieniania decyzji i stanowisk. W kraju odnotowano przełom w śledztwie dotyczącym morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. Policja zatrzymała 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego, podejrzanego o zabójstwo dokonane w 1994 roku, kiedy miał 17 lat. Kluczowy przełom nastąpił po ponownej analizie dowodów oraz badaniach genetycznych i profilowaniu DNA prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Sieradzu. Służby apelują do osób, które mogą rozpoznać ofiarę lub posiadają informacje na temat jej śmierci, o kontakt z odpowiednimi organami ścigania. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 21 i 23 stopnie przy dość silnym wietrze. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano temperatury między 23 a 25 stopniami Celsjusza. Z kolei na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura oscyluje w granicach od 18 do 23 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże. Posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u siebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: novi hemelja dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Czasem życie radio 24. Masz mi

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump zaczął wyrażać bardziej pozytywne opinie na temat Wołodymyra Zełenskiego oraz działań Ukrainy, wyrażając podziw dla osiągnięć w zakresie technologii dronowej. Według doniesień dziennika Wall Street Journal, zmiana nastawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych wynika z odporności Ukraińczyków oraz serii spotkań podczas międzynarodowych szczytów. Eksperci ostrzegają jednak, że postawa Donalda Trumpa może ulec zmianie w każdej chwili, gdyż polityk jest znany z częstego zmieniania decyzji i stanowisk. W kraju odnotowano przełom w śledztwie dotyczącym morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. Policja zatrzymała 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego, podejrzanego o zabójstwo dokonane w 1994 roku, kiedy miał 17 lat. Kluczowy przełom nastąpił po ponownej analizie dowodów oraz badaniach genetycznych i profilowaniu DNA prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Sieradzu. Służby apelują do osób, które mogą rozpoznać ofiarę lub posiadają informacje na temat jej śmierci, o kontakt z odpowiednimi organami ścigania. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na większości obszaru Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Warszawie i Krakowie pada intensywnie, a termometry wskazują odpowiednio 21 i 23 stopnie Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowujemy 22 stopnie Celsjusza przy intensywnych opadach. Najniższe temperatury zarejestrowano w Suwałkach, gdzie termometry pokazują 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: To jest moje Radio 24.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: na zawsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Play, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed, ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: historię jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, Hej i Przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję